0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę, motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em, jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

Thank you.

သာဓုအဘဂဏိအရိယသာဓိယသာဓုနာမိတ္တ

poczucie. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to podpowiem wam, że jakby co do czego, to macie możliwość ewentualnie, po pierwsze, wybrać się na 20 do Betelu, tam Kakofonie i Michał Dymny będą występowali. Dodatkowo, jeżeli lubicie muzykę organową, to podpowiem, że w ramach 34. Międzynarodowego Festiwalu Letniego w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu letnie koncerty organowe startują i właśnie dzisiaj o 20.15 taki będzie. No i jeszcze jedna informacja, taka bardziej perspektywiczna. Startuje dzisiaj festiwal klezmerski na krakowskim Kazimierzu. Co prawda te wydarzenia koncertowe będą jakby troszeczkę rozłożone, ale już dzisiaj o 11.50 można przejść się po Kazimierzu razem z przewodnikiem i pooglądać ślady pamięci, czyli mistrzowie, historie, ludzie, a to wszystko oczywiście jako spacer historyczny, myślę, że warto pamiętać. Natomiast jutro, to mogę już tak rzucić, będzie w synagodze Tempel 18 spektakl kostiumowy inspirowany musicalem Skrzypet na dachu, w związku z tym Heavy Heavy Richmond chyba będzie śpiewane, ale to oczywiście jutro, zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o informacje filmowe, w zasadzie zaproszenie do kina, to zapraszam was trochę przewrotnie jutro na Toy Story 5. Co prawda animacja, ale to animacja Disneya i Pixara, w związku z tym można się na tym bardzo bawić i to bez względu na wiek. Dodam jeszcze, że tym razem zabawki mają nowe wyzwanie i to niezwykle, bo przychodzi im się zmierzyć z zupełnie nowymi zagrożeniami. A film możecie obejrzeć dzisiaj o godzinie 16.45 lub 17.30, do czego oczywiście bardzo zachęcam. No i informacje bieżące, a tu moi drodzy, myślę, że dobre wieści, bo został ogłoszony kolejny ranking perspektyw, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. No i Politechnika zajęła po raz kolejny wysokie miejsce, co powinno nas cieszyć, a dodać należy, że architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej została uznana za najlepszy kierunek, najlepszą uczelnię, najlepszy wydział, który prowadzi ten kierunek na terenie całej Polski. Zresztą architektura jako taka przegrała dosłownie o włos z Politechniką Gdańską, natomiast wysoko notowane są jak zwykle i budownictwo, i transport. Oczywiście gratulujemy wszystkim wykładowcom, no i wam studenci, no bo to w końcu od was zależy również wynik tego rankingu. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko będzie jasne i wyraźne. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę, że można nas słuchać oczywiście na okrągło całą dobę. No trzeba mieć tylko odrobinę cierpliwości, ale nie tak dużo, no bo w końcu dużo dobrej muzyki, ciekawych informacji, no i tematów też poruszanych, ciekawych sporo. Dodam jeszcze od siebie, że jutro poranek w Nowinkach, tuż po godzinie 9, wieczorem o 21 inżynierskie historie. Natomiast dzisiaj, tuż po 20, kultywator, na który zaprasza tradycyjnie Tomasz Kapuśniak.

0: Stało się, krążyliśmy wokół tego mundialu bardzo długo już wcześniej, zapowiadaliśmy, że będzie taki program miał miejsce, więc dzisiaj to realizujemy. To jest audycja, poprzednio była sportowa, 2 tygodnie temu, która nie była stricte związana z samymi mistrzostwami, tylko była takim preludium. Teraz to już jest stricte mundial, tylko mundial brany pod kątem podstawowych, najważniejszych wniosków po, no de facto w tym momencie, kiedy nagrywamy całej rozegranej pierwszej kolejce fazy grupowej, mamy za sobą już niemal wszystkie reprezentacje zaprezentowane. Mówię niemal wszystkie, bo zostały 4 ostatnie mecze w momencie, kiedy się nagrywamy. I kluczem doboru tak realnie były te państwa, wykonawcy z tych państw, którzy zapadli nam w pamięć. Tak się złożyło, że obydwaj przynieśliśmy jedynym krajem, który się nam tak realnie pokrywa i to pokrywa większym stężeniu minutowym jest Iran. Pogadamy sobie o Iranie za chwilę, ale pro forma audycja Worek Buszu, Piotr Worobi.
1: Jakub Buszek.
0: No Iran to jest taka historia, która zasługuje nie tylko na z racji samej sportowej postawy jako takiej na pochwałę i na zapamiętanie po tym pierwszym meczu na mundialu, ale też no nie ma co ukrywać z racji tego, jak oni mają pod górkę ze względów politycznych. Przez fakt tego, że to jest reprezentacja, która jest skoszarowana w Meksyku, grając mecze w Stanach Zjednoczonych. Przecież ci ludzie muszą od razu po meczach. Była chyba taka sytuacja bezpośrednio po tym spotkaniu z Nową Zelandią, że oni nie mogli nawet przeprowadzić regeneracji w Stanach Zjednoczonych, tylko ich po prostu pognali z powrotem do Meksyku, a są odległości mimo wszystko dość konkretne. Także no nie dość, że oni pewnie mają głowy zupełnie gdzie indziej, że środowisko jest im kompletnie nieprzyjazne, no to na ten moment doskonale się zaprezentowali i muzycznie też dowożą, bo to jest bardzo bogaty rynek.
1: Tak, chociaż to jest akurat jedyny wypadek, jestem tego prawie pewny, że mam dwa zespoły, które zagrały w tym samym meczu. Ale też dlatego, że to był po prostu bardzo dobry mecz, a takich meczów, które byłyby na tyle zacięte, że obie strony strzelają, obie mają dużo szans i sytuacja się dynamicznie zmienia i też jest na dużej intensywności. Wcale nie ma tak dużo na tym mundialu, no bo chyba nie możemy powiedzieć, że Wyspy Zielonego Przylądka, które w całym meczu miały 3 kontry, czy to był jakiś bardzo intensywny mecz.
0: No w obronie niskiej, nie? W sensie linia defensywna miała pewnie sporo do zaoferowania, natomiast ci ludzie z przodu w dużej mierze jednak byli bezrobotni, no.
1: No a Hiszpania też pokazała się z bardzo słabej strony i to się po prostu źle oglądało. I to był naprawdę słaby mecz moim zdaniem. Także raczej takich sytuacji nie będzie. Gwoli formalności Iran ten swój mecz zremisował 2-2 i było to naprawdę dobre spotkanie. I w przypadku Iranu to jest też rynek, który rzeczywiście nie jest jakiś zupełnie anonimowy. Nie miałem jakiegoś większego problemu z wyborem nazw, co w niektórych przypadkach mogłoby się wydarzyć, też nie chciałem na ostatnią chwilę specjalnie pod audycję czegoś słuchać. W przypadku Iranu wybrałem dwóch wykonawców. Pierwszy to Melody Ghazal, która ma mieszane korzenie duńsko-irańskie. Jedyna płyta Idol Melodies, zresztą to jest debiut, który jest art popem, ale też są tu mrugnięcia do trip-hopu i R&B. Także jest to granie dosyć retro, no nie do końca jest nowoczesne. Produkcja jest rzeczywiście nowoczesna, ale to bardzo dobra płyta. Raczej nie będzie już okazji, żeby do niej wrócić. Pozwoliłem sobie na sięgnięcie po 2 utwory, Destinies and Melodies i Numb. Druga rzecz to pochodzący z Teheranu Mentrix, natomiast pochodząca z Teheranu Mentrix, która urodziła się w Teheranie, ale obecnie z tego, co się orientuję i o ile mnie internet nie okłamuje, no bo z tą wiarygodnością informacji w internecie jest teraz bardzo, bardzo źle. Co już było źle wcześniej, a to, ile jest modeli sztucznej inteligencji działających naraz, pogorszyło sytuację. No to tutaj mamy do czynienia z artystką działającą w tym momencie w Berlinie, co z pewnością zdynamizowało karierę. Jedyna dotychczasowa płyta długogrająca, czyli My Enemy, My Love. No i tutaj mamy do czynienia, tak jak tam mieliśmy trochę trip-hopu i R&B, to tutaj mamy ewidentne motywy muzyki perskiej, czego no w zasadzie powinniśmy się spodziewać po muzyce z Iranu, a czego nie zagrałem, wybierając pierwszą z tych propozycji.
0: Tak, a propos muzyki perskiej, jeżeli ktoś już słucha nas jakiś czas, nie, a raz na powiedzmy plus minus 2 lata, bo on w takich mniej więcej interwałach wydaje albumy, lubię sobie zagrać Sabę Alizadeha, bo doceniam bardzo to, jak to jest poszukująca muzyka. A propos tej muzyki perskiej, no tam jest właśnie bardzo dużo wątków w tle, pomimo tego, że to jest ambient, wątków w tle opartych o tradycyjne instrumenty irańskie, takie jak chociażby tutaj podpowiada mi w pierwszej kolejności jego biogram Kemancze, czyli coś takiego, co jest jakimś takim, powiedzmy, pokrewnym kuzynem skrzypiec, instrument smyczkowy, który jest stereotypowo irański. Saba Alizadeh to jest w ogóle życiorys irański w ostatnich latach, taki w soczewce wręcz. Człowiek, który od 3 lat mieszka poza Teheranem, z przyczyn wiadomych, nawiązuje w swojej muzyce dość mocno do tej sytuacji politycznej. Ja wybrałem 2 numery z debiutu, kiedy jeszcze nie było tak gorąco, jak było w tym momencie, jak mamy w tym momencie, o czym mówiliśmy wcześniej, z albumu Scattered Memories, tytułowy, a także numer Colors Wow Me Teheran. I jeden utwór pani Lily, mówię pani Lily, bo czytam też Lili nawet, w zależności od tego, jak to się odmienia w tych językach. Pani Lina ma bardzo, można powiedzieć, wręcz stereotypowo komicznie brzmiące w tych realiach nazwisko Lila Arab i gra muzykę, która to może nie jest jakaś zachwycająca sama w sobie, jest po prostu dobra i tyle, ale która po prostu rymowała mi się z tym, że tego Sabę chciałem przynieść. To jest intronika, wątki elektroniczne, raczej takie poszukujące z jakimiś lekkimi elementami trip-hopu. 4 płyty na koncie, przyzwoicie oceniane i też ilościowo całkiem nieźle oceniane, bo debiut Like Weather z ujmująco zresztą amatorską układką, na której na białym tle po prostu jest wycięta pani Lila na motorze. Polecam serdecznie. Na popularnym portalu Rater Music to są rzeczy oceniane ilościowo po 500 notce, jak na artystkę, o której przed tą audycją nie słyszałem. To jest całkiem sporo. Wybrałem rzecz z epki o dwuznacznym dzisiaj tytule z racji na elektronikę i na to, co nas otacza, epki Soda Stream, 99 rok, bezpośrednio po debiucie wydana rzecz, bardzo, bardzo przyjemna, nic może specjalnego, ale było dobrze, było mi dobrze, kiedy tego słuchałem.
1: To wejście nie zawierało lokowania produktów.
0: Tak, wbrew pozorom nie zawierało lokowania. Zwłaszcza, że SodaStream jest z tego, co się orientuje. I sprawdzałem nawet, mając ten utwór na liście. Nie chciałem do tego nawiązywać, ale w takim razie muszę. To jest firma w ogóle, która ma korzenie w kraju, który leży tam, gdzie chce. Więc tym bardziej nie chcę lokować tego produktu, więc nie zawierało.

0: Był dość długi set irański, ale z Iranem grała też Nowa Zelandia. I to był jeden z tych takich, powiedzmy, teoretycznie mniej seksownych spotkań pierwszej kolejki, w czym też miała swój udział pora, bo to akurat w Polsce było chyba o 3 w nocy grane. Natomiast tak realnie myślę, że to było jedno z ciekawszych starć pierwszej kolejki mundialowej i mimo tego, że ja nie wziąłem nic nowozelandzkiego, to kompletnie się nie dziwię, że poszedłeś tym tropem.
1: No ja wziąłem właśnie dlatego, że to było jedno z najlepszych spotkań, a po drugie uważam Nową Zelandię za jeden z najbardziej niedocenionych krajów, biorąc pod uwagę ile ciekawych nazw. Szczególnie z muzyki alternatywnej pochodzi z Nowej Zelandii. Ona zawsze gdzieś niknie pod wielkim cieniem Australii, a jednak tych szczególnie zespołów nowozelandzkich dobrych jest naprawdę sporo. Rzadko one do nas docierają jednak ze względu na logistyczne problemy, z jakimi wiąże się dla zespołu nowozelandzkiego przyjechanie do Europy. Jednak to są koszty bardzo, bardzo duże. No i sięgnąłem po 3 wykonawców. Wax Chattels, Noise Rock i Post Punk. Zespół, który wydał 2 płyty debiutancką o tym samym tytule, co nazwa zespołu, czyli Wax Chattels i Klot z roku 2020 i póki co nic poza tym, ale sprawdzałem to, wydaje się, że dalej istnieje, tworzy i być może kiedyś wyda swój nowy album, na co czekam. I trochę mamy tutaj zabaw bardziej elektronicznych, synth-punkowych, trochę rytmiką też różnych pogrywek. No i mamy też zabawy dynamiką. Także wszystko to, co ja lubię w takiej muzyce, nie jest jednostajnie, dużo się dzieje. A też no, nie ma ADHD muzycznego, które czasami w przypadku takiej muzyki potrafię jednak przytłoczyć. No i 2 pozostałe propozycje, no to są już rzeczy z innej półki stylistycznej. Po pierwsze reprezentant sceny indie popowej nowozelandzkiej, która naprawdę ma dużo do zaoferowania, ale większość z tych rzeczy to są bardzo mało znane kapele na naszym rynku. Zespół Polka dot dot dot z płyty Love Letter to New Zealand. Ciężko coś bardzo nowozelandzkiego jak taka płyta. No, wyobrażam sobie tylko jedną rzecz, która była bardziej nowozelandzka, gdyby jeszcze kiwi się pojawiło, ptak kiwi, albo w trackliście do tej płyty, albo na okładce. Nie ma kiwi, okładka jest kartonowa, mamy dużo otworów, ładne melodie, utwory poświęcone lasom deszczowym, oceanowi, czy uśmiechaniu się. Bardzo nowozelandzkie podejście do życia. Jest to sympatyczne i dobrze się tego słucha. No i ostatnia to zdecydowanie najbardziej mainstreamowa propozycja z tego, co dzisiaj graliśmy. Nowa płyta Aldous Harding, która została, no, która jest dosyć świeża jak na rzeczy, które gdy jednak przygotowujemy jakiś temat, to rzadko gramy nowości. Tutaj mamy do czynienia z nowością, która ukazała się miesiąc temu z hakiem, więc można się już z nią było trochę osłuchać. Melancholijne, popowe piosenki z jakimś tam liźnięciem psychodelicznym. Nie jest to psychodelia jakaś bardzo mocno obecna na tej płycie, ale ona się zaznacza w kilku utworach i ubogaca tę paletę brzmień, które Aldous Harding ma do czynienia. Być może usłyszymy ją znowu na pewnym polskim festiwalu na O.
0: Oczywiście chodzi o Openera.
1: To jest jedna z tych wykonawców. Marion Williams chyba był na Openerze, tak mi się wydaje. Tak. A Aldous nie było.
0: No,
1: na żadnym innym polskim festiwalu, także pojawiła się na koncertach solowych, bo wydaje mi się, że na tej trasie nawet, nie wiem, czy ten koncert już się odbył, zaraz to sprawdzę, ale
0: Czy Aldous Harding generalnie, jeżeli chodzi o ten nowy album, cały czas trzyma to, co jest z mojej perspektywy najcenniejsze w jej muzyce, czyli mimo tego, że tam czasem tonacje się zmieniają w tle, no to to jest wciąż jakieś takie niedopowiedziane, ale w bardzo ponętny, ekscytujący sposób niedopowiedziane. Jest w tym trochę jakiegoś takiego ciepła, ale trochę też ten szczególnie wokal bywa wyizolowany. Rozumiem, może nie popieram w 100%, ale rozumiem ludzi, którzy widzą pewne konotacje z Kate Bush chwilami. Więc no, jest to na pewno muzyka, która jest po prostu ciekawa i to ciekawa niezmiennie, co mnie cieszy.
1: W międzyczasie sprawdziłem, Aldous Harding zagrała w Polsce dwa koncerty. Nie ma żadnego zaplanowanego, co dziwne, ale widocznie jest taki nawał tych ogłoszeń koncertowych, że coś mi się tam omsknęło w głowie. I drugi raz był w 2023 roku oprócz OFA i od tego czasu nic. Także to będzie mocne nazwisko pod kątem festiwali, szczególnie, że tych festiwali jest więcej i więcej. Niektóre niestety umierają śmiercią naturalną, patrzymy w waszym kierunku OPPO. I też festiwal Białostocki bardzo dobry,
0: Halfway,
1: poświęcony
0: tak.
1: Halfway też zmarł
0: On jakoś
1: śmiercią
0: tak
1: naturalną.
0: zginął w okolicach pandemicznych właśnie,
1: A to by było, ona
0: no.
1: mogła być tam headlinerką na którymś z tych festiwali, wielka szkoda, ale może Artur Rojek zamiast grać na kolejnych studniach miasta, Salt Wave'ach i festiwalach, które... Znaczy mi nie chodziło dosłownie o Salt Wave, ale jest taka kategoria polskich festiwali leśnych, która niczym nie różni się od Dni Miast. I to między innymi jest właśnie rzeczony Salt Wave, ale jest ich dużo więcej.
0: Od Aldous Harding można przejść do... Czy inaczej. To jest trochę oczywisty wybór, no ale uważam, że po tej pierwszej kolejce fazy grupowej, no nie ma opcji, nie ma możliwości, żeby nie zagrać czegoś z Cabo Verde, z Zielonego Przylądka. No a prawda taka, że tak realnie to poza Cezary Wyborem to za wiele tam nie istnieje muzycznie. Chociaż znalazłem jeszcze jeden dobry zespół gaboverdeński, więc może jeszcze będzie okazja zagrać. Natomiast no, na okoliczność tej audycji wróciłem do Cezary Wybory po jakiejś tam przerwie i chyba się starzeję, szczerze mówiąc, bo kiedyś ta muzyka podchodziła mi dużo mniej. Znaczy widziałem, że to jest dobre, ale po prostu totalnie jakoś nie rezonowało z tym punktem w życiu i z tym takim jakimś momentem z muzyką, której słuchałem, a teraz to jest, no, po prostu wchodzi mi bardzo, bardzo dobrze, doceniam klimat tej muzyki, to jakieś ciepło z nią związane. No to jest bardzo możliwe z tym, że tutaj to rzeczywiście zwróciłeś mi na to uwagę poza anteną. Ja się z tym zgadzam, że tam jest trochę konotacji bluesowych i człowiek może po prostu do bluesa dorasta.
1: Podobna tonacja emocjonalna mam wrażenie, że tam się pojawia i ja też zdarzyło mi się słuchać klasycznego bluesa i Johna Lee Hookera i Led Belly'ego, rzeczy country bluesowych, różnych takich, które kiedyś były dla mnie asłuchalne zupełnie. Dzisiaj też ich słucham z dużo większą przyjemnością niż kiedyś. Doszło nawet do tego, że byłem w stanie przesłuchać audiobooka napisanego przez pewnego znanego Siestowicza, który czytał kto inny i też ta maniera nie była dla mnie już aż tak denerwująca co kiedyś. Także widocznie może to nie będą rzeczy nasze ulubione, ale
0: Dojrzewamy.
1: mogą gdzieś na peryferiach zainteresowań również znaleźć miejsce.
0: Tego i Wam życzymy.

0: czas się żegnać. Nie zostało nam dużo czasu na to wejście, jeżeli chcemy zagrać jeszcze coś na koniec, więc króciutko z mojej strony ode mnie dwa utwory z płyty La Pasión según San Marcos, nagrany przez horrendalnie, po prostu wyliczanka jest dość długa, podejrzewam, że to jest kwestia tego, że z całego chóru wymieniono tutaj wiele osób po nazwiskach, natomiast tutaj jest to muzyka pasyjna, nagrana na terenie, co prawda, Wenezueli, ale przy użyciu muzyków z Curaçao, jakby to mówił Mateusz Borek. Nie jest to jakaś niesamowita historia sama w sobie u pierwszej kolejce fazy grupowej, bo widać, że ci ludzie odstają i samo bycie Holandią B może nie wystarczać. Natomiast ta jedna chwila, kiedy była ta bramka na 1-1, to jednak było coś. Więc w meczu z Niemcami oczywiście. Więc symbolicznie przyniosłem sobie dwa utwory z tego albumu, bo lubię takie granie. To też jest a propos tego, o czym mówiłem przy Cezarii Worze, że z wiekiem się to zmienia. Lubię takie granie bardziej klasyczne, to jest wciąż dla mnie trochę ziemia nieznana i czasem zbyt ambitna jak na moje plebejskie wymagania codzienne, ale lubię się z tym mierzyć, to było bardzo przyjemne mierzenie się w tym wypadku.
1: Tam nawet trochę lepiej było tej dobrej gry, ja bym powiedział, że tak do 30 którejś minuty Curaçao się prezentowało naprawdę dobrze. Ten gol to nie była jedyna sytuacja, w której oni groźnie kontrowali. Tych sytuacji były wcześniej ze 2-3 i dopiero kolejna zakończyła się bramką. Także ja naprawdę byłem podbudowany. No a potem Niemcy zaczęli robić to, co Niemcy na dużych turniejach robią zawsze. Z małymi wyjątkami. Też inne tempo, więcej grania podaniami i to takimi groźnymi. Skończyło się tak, jak się miało skończyć. No i szkoda i obawiam się, że możemy się nawet nie doczekać kolejnego gola tej reprezentacji na tych mistrzostwach, chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby chociaż ta jedna bramka się pojawiła. Nie wziąłem nic z tego kraju karaibskiego, o którym rozmawialiśmy. Za to mam reprezentanta sceny z Trinidadu i Tobago. Przy czym Trinidad, po pierwsze, no to jest ten sam region świata, jesteśmy w Karaibach. Po drugie, Trinidad i Tobago też ma swoją historię związaną z mistrzostwami świata. Dlatego właśnie pan Shadow, który tworzył kalipso, tworzył sokę i też tworzył dźwięki znane po prostu jako Caribbean pop music. Nie trzeba tego bardziej rozwijać. Można tylko powiedzieć, że to są dźwięki, które spodziewałem się dużo, tak odpowiem otwarcie, spodziewałem się dużo bardziej amatorskiej produkcji. Mm-hmm. Słuchając tego, ty też przynajmniej z fragmentem zapoznałeś się,
0: tak
1: który
0: było.
1: Ci wysyłałem i to jest naprawdę dobrze zrobiona muzyka taneczna. I ta dobrze zrobiona muzyka taneczna jest na całej długości płyty. Tak samo dobrze prezentująca się. Podejrzewam, że to może być coś a la trinidadzkiej muzyki weselnej. Ja skojarzyłem to sobie z dwoma ludźmi z może nie aż tak egzotycznych kierunków, ale też egzotycznych. Po pierwsze pomyślałem o muzyce weselnej prezentowanej przez Omara Sulejmana z Syrii, a po drugie pomyślałem o Atakaku.
0: Też.
1: Mniej więcej to są podobne rzeczy. Przypuszczam, że można takich piosenek nagrać dużo więcej i brzmiałyby równie dobrze. Też to, co mnie zaciekawiło, jeżeli chodzi o muzykę tak taneczną i tak zachęcającą do celebracji życia, to, że pan Shadow na okładce występuje jako szkielet. Nie wiem, z czym to się wiąże, ale z pewnością jest to interesujące dla odbiorcy z naszego kręgu kulturowego.
0: Znaczy, to wygląda jak te takie przebranie meksykańskie wręcz z ceremoniału Święta Śmierci. Więc
1: ewentualnie może się kojarzyć z Haiti, które ma przecież wudu, które jest ich wynalazkiem rodzimym, które tak się jest rozprzestrzeniło też w inne regiony świata, ale jednak wudu jest haitańskie.
0: A propos, Haiti kończymy u Ciebie za chwilę, po tym jak zejdziemy z anteny. Twoja propozycja jest haitańska, moja jest pochodząca z Wybrzeża Kości Słoniowej, symboliczna, bo płyta nie jest może jakaś fenomenalna, ale projekt Arife oparty o muzykę folkową i języki rodzime, powiedzmy, z tych regionów. Trudno jest mi je określić, bo się po prostu na tym nie znam. Natomiast jest to język kompletnie mi nieznany i oparty nierzadko wręcz na takich, przynajmniej jeżeli chodzi o zapis nazwy projektu, na takich wręcz malowidłach naskalnych, hieroglifach, bo jest są te rysunki, jest w nawiasie to tłumaczone jako Arife, więc trzeba byłoby się dużo bardziej zagłębić. Natomiast no, Wybrzeże Kości Słoniowej, wiadomo, ja się nie spodziewałem po nich jakoś niesamowicie dużo na tych mistrzostwach. Fakt tego, że całkiem solidny Ekwador został przez nich pokonany, to była taka symbolicznie drobna rzecz, którą chciałem zanotować i przynieść coś z tego kraju.
1: Ja nie przyniosłem tego tylko i wyłącznie dlatego, że u mnie Wybrzeże Kości Słoniowej to jest cały czas ta drużyna z Drogbą.
0: To, bo też miałem to wrażenie.
1: Jako kibic Chelsea gdzieś mam głęboko zakonotowany w głowie i chociażby dlatego myślałem, ja tu się spodziewałem remisu, tak szczerze, i dobrego meczu. Wybrzeże to wygrało. No i ostatecznie mi się to nie zmieściło, za to przyniosłem zespół, który przegrał wprawdzie swój mecz. To był mecz ze Szkocją, ale zaprezentował się, miał swoje szanse i mógł to zremisować. To mogło się potoczyć w dwie strony, to znaczy Szkocja mogła strzelić drugą bramkę, a mogło się skończyć remisem. Skończyło się tym, że nikt nic nie strzelił w końcówce mimo obopólnych szans, ale no, ja spodziewałem się dużo gorszego meczu ze strony Haiti, a mieliśmy tak naprawdę wyrównane spotkanie, zakończone utratą jednej bramki, nie strzeniem żadnego. Jeżeli Haiti utrzyma tę jakość, to mogą jeszcze jakąś niespodziankę sprawić, albo przynajmniej zagrać niezłe spotkanie, zawsze coś. I byłoby to więcej niż spodziewalibyśmy się po tej ekipie.
0: Tak, no też Haiti, Szkocja to był chyba jak na razie ten jedyny mecz z tych, które były grane po nocy, który realnie oglądałem, bo miałem wtedy spotkanie towarzyskie. I było w tym już fever dream, bo byłem już dość zmęczony, kolokwialnie rzecz ujmując, a mimo wszystko oglądałem to Haiti ze Szkotami i miałem takie wrażenie właśnie, że to jest zaskakująco równy mecz. Potem obejrzenie już po wyspaniu się, po powrocie do formy skrótu tylko mi to potwierdziło, więc no, jestem też pozytywnie zbudowany. To jest jednak dużo ciekawsza, może nie, ale dużo bardziej optymistyczna historia, jeżeli chodzi o aspekty piłkarskie, niż w wypadku kurakończyków, powiedzmy. Wiadomo, o co chodzi.
1: Tak, no i tutaj też mamy wykonawcę folkowego i też operującego w językach rodzimych, także trochę tych połączeń się pojawiło. Zespół Laco Music, który gra muzykę folkową karaibską i też trochę funku. Jest to tropikalne, jest to rytmiczne i no, słuchać tego dobrze, nie jest to nic nadzwyczajnego, ale przyzwoite. No i też akurat Laco Music gra w Europie. Pan Shadow, mówiąc brutalnie, nie zagra i to nie tylko dlatego, że nie żyje, ale też dlatego, że artystów trynidackich ja chyba żadnego nie spotkałem na jakimkolwiek festiwalu, jak sprawdzałem. Także widocznie jest to na tyle egzotyczny kierunek, że to się raczej u nas nie zdarza.
0: Dziękujemy za dzisiaj.
1: A jeszcze jedna, no, ostatnia rzecz, bo nie powiedzieliśmy, bo mamy też temat za tydzień przygotowany. Dzisiaj był temat...
0: No tak, właśnie chciałem po podziękowaniu chciałem do tego przejść, ale dobrze, bo to jest dobra opcja, żeby to wspomnieć. Idziemy w przyszłość. Trochę.
1: Tak, no robimy ten temat co zwykle, czyli lato festiwalowe, ale bierzemy na tapet nie ten rok, ale przyszły. Także wydaje mi się to dosyć ciekawe. Skłoniła mnie do tego nowa, najlepsza od lat płyta Modest Mouse. Zrobimy sobie na antenie po prostu taką listę naszych zachcianek festiwalowych.
0: Tak, co byśmy chcieli, a podejrzewam, że też to nie jest trudne przy tym, jak duży jest ten mundial, żeby jakieś wątki sportowe tam może wpleść, jeżeli będzie jakaś sensacja, zobaczymy. No, to jest duży turniej, który też będzie grany długo, także jeżeli się jeszcze będą jakieś ciekawe rzeczy pojawiały, no to to będziemy je brali na tapet, zwłaszcza, że no na przykład ja tak chciałem skonkludować na sam koniec, że bardzo mnie cieszy i pozytywnie buduje to, jak silna na tym turnieju jest w ogóle Azja, rozumiana jako całość.
1: A właśnie, bo to jest to, co się nam nie zmieściło. Ja miałem i Japonię, i Koreę Południową, bo to, jeżeli chodzi o takie zaskoczenia sportowe, to jedne z większych.
0: Tak, przy czym nawet gdyby wyjść poza taką stereotypową, znaczy Azję, którą my rozumiemy jako Azję najczęściej, czyli właśnie Korea, Japonia, no to przecież ta Australia technicznie reprezentuje Azję i też się pokazała dobrze. Iran, wiadomo, omawialiśmy. No, Maroko to jest co prawda Afryka, ale też jest ten taki jakiś perski, muzułmański element, który łączy ich z tymi. W ogóle uważam, szczerze powiedziawszy, że koncept Konfederacji Azjatyckiej, tej sportowej, piłkarskiej, pod kątem kulturowym jest trudny, bo tam jest tyle różnych wątków, że ja bym, nie wiem, jakiś taki kontynent arabski sobie tworzył i dużo bardziej by mi to pasowało, bo trudno je postrzegać jako Azjatów, jednocześnie właśnie Koreańczyków i te narody bardziej perskie typu właśnie Iran. Ale to już jest dygresja dygresji, nie mamy dużo czasu, więc za dzisiaj dziękujemy, do usłyszenia za tydzień, Piotr Wrobie.
1: I Jakub Buszek.

że mogli go nie czuć. Gwiazdy płynęły zewsząd w lodzie.

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj środę, 24 dzień czerwca i 175 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Jan, Danuta i Janina, ale także Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz i Jan Chrzciciel. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji, ale także Dzień Przytulania. A poza tym mamy jeden z najdłuższych dni w roku, co też oczywiście może wpływać na nasze dobre samopoczucie. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to podpowiem Wam, że jakby co do czego, to macie możliwość ewentualnie, po pierwsze, wybrać się na 20 do Betelu, tam Kakofonie i Michał Dymny będą występowali. Dodatkowo, jeżeli lubicie muzykę organową, to podpowiem, że w ramach 34. Międzynarodowego Festiwalu Letniego w opactwie benedyktynów w Tyńcu letnie koncerty organowe startują i właśnie dzisiaj o 20.15 taki będzie. No i jeszcze jedna informacja, taka bardziej perspektywiczna. Startuje dzisiaj festiwal klezmerski na krakowskim Kazimierzu. Co prawda te wydarzenia koncertowe będą jakby troszeczkę rozłożone, ale już dzisiaj o 11.50 można przejść się po Kazimierzu razem z przewodnikiem i pooglądać ślady pamięci, czyli mistrzowie, historie, ludzie, a to wszystko oczywiście jako spacer historyczny, myślę, że warto pamiętać. Natomiast jutro, to mogę już tak rzucić, będzie w synagodze Tempel 18 spektakl kostiumowy inspirowany musicalem Skrzypet na dachu, w związku z tym Heavy Richmond chyba będzie śpiewane, ale to oczywiście jutro, zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o informacje filmowe, a w zasadzie zaproszenie do kina, to zapraszam Was trochę przewrotnie jutro na Toy Story 5. Co prawda animacja, ale to animacja Disneya i Pixara, w związku z tym można się na tym bardzo bawić i to bez względu na wiek. Dodam jeszcze, że tym razem zabawki mają nowe wyzwanie i to niezwykle, bo przychodzi im się zmierzyć z zupełnie nowymi zagrożeniami. A film możecie obejrzeć dzisiaj o godzinie 16.45 lub 17.30, do czego oczywiście bardzo zachęcam. No i informacje bieżące, a tu moi drodzy, myślę, że dobre wieści, bo został ogłoszony kolejny ranking perspektyw, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. No i Politechnika zajęła po raz kolejny wysokie miejsce, co powinno nas cieszyć, a dodać należy, że architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej została uznana za najlepszy kierunek, najlepszą uczelnię, najlepszy wydział, który prowadzi ten kierunek na terenie całej Polski. Zresztą architektura jako taka przegrała dosłownie o włos Politechniką Gdańską, natomiast wysoko notowane są jak zwykle i budownictwo, i transport. Oczywiście gratulujemy wszystkim wykładowcom, no i Wam studenci, no bo to w końcu od Was zależy również wynik tego rankingu. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można nas słuchać.

dobrodzieju nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu.

nie pośle. No bo w ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku. Obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu, że szykujesz jakieś zajebiste zmiany.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie

Mamy dzisiaj środę, 24 dzień czerwca i 175 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Jan, Danuta i Janina, ale także Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz i Jan Chrzciciel. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji, ale także Dzień Przytulania. A poza tym mamy jeden z najdłuższych dni w roku, co też oczywiście może wpływać na nasze dobre samopoczucie. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to podpowiem Wam, że jakby co do czego, to macie możliwość ewentualnie, po pierwsze, wybrać się na 20 do Betelu, tam Kakofonii i Michał Dymny będą występowali. Dodatkowo, jeżeli lubicie muzykę organową, to podpowiem, że w ramach 34. Międzynarodowego Festiwalu Letniego w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu letnie koncerty organowe startują i właśnie dzisiaj o 20.15 taki będzie. No i jeszcze jedna informacja, taka bardziej perspektywiczna. Startuje dzisiaj festiwal klezmerski na krakowskim Kazimierzu. Co prawda te wydarzenia koncertowe będą jakby troszeczkę rozłożone, ale już dzisiaj o 11.50 można przejść się po Kazimierzu razem z przewodnikiem i pooglądać ślady pamięci, czyli mistrzowie, historie, ludzie, a to wszystko oczywiście jako spacer historyczny, myślę, że warto pamiętać. Natomiast jutro, to mogę już tak rzucić, będzie w synagodze Tempel o 18.00 spektakl kostiumowy inspirowany musicalem Skrzypet na dachu, w związku z tym Heavy Heavy Richmond chyba będzie śpiewane, ale to oczywiście jutro. Zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o informacje filmowe, a w zasadzie zaproszenie do kina, to zapraszam Was trochę przewrotnie jutro na Toy Story 5. Co prawda animacja, ale to animacja Disneya i Pixara, w związku z tym można się na tym bardzo bawić i to bez względu na wiek. Dodam jeszcze, że tym razem zabawki mają nowe wyzwanie i to niezwykle, bo przychodzi im się zmierzyć z zupełnie nowymi zagrożeniami. A film możecie obejrzeć dzisiaj o godzinie 16.45 lub 17.30, do czego oczywiście bardzo zachęcam. No i informacje bieżące, a tu moi drodzy, myślę, że dobre wieści, bo został ogłoszony kolejny ranking perspektyw, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. No i Politechnika zajęła po raz kolejny wysokie miejsce, co powinno nas cieszyć, a dodać należy, że architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej została uznana za najlepszy kierunek, najlepszą uczelnię, najlepszy wydział, który prowadzi ten kierunek na terenie całej Polski. Zresztą architektura jako taka przegrała dosłownie o włos z Politechniką Gdańską, natomiast wysoko notowane są jak zwykle i budownictwo, i transport. Oczywiście gratulujemy wszystkim wykładowcom, no i Wam studenci, no bo to w końcu od Was zależy również wynik tego rankingu. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko będzie jasne i wyraźne. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę, że można nas słuchać oczywiście na okrągło całą dobę. No trzeba mieć tylko odrobinę cierpliwości, ale nie tak dużo, no bo w końcu dużo dobrej muzyki, ciekawych informacji, no i tematów też poruszanych, ciekawych sporo. Dodam jeszcze od siebie, że jutro poranek w Nowinkach, tuż po godzinie 9, wieczorem o 21 inżynierskie historie. Natomiast dzisiaj, tuż po 20, kultywator, na który zaprasza tradycyjnie Tomasz Kapuśniak.

0: stało się. Krążyliśmy wokół tego mundialu bardzo długo już wcześniej. Zapowiadaliśmy, że będzie taki program miał miejsce, więc dzisiaj to realizujemy. To jest audycja, poprzednia była sportowa, dwa tygodnie temu, która nie była stricte związana z swoimi mistrzostwami, tylko była takim preludium. Teraz to już jest stricte mundial, tylko mundial brany pod kątem podstawowych, najważniejszych wniosków po, no de facto w tym momencie, kiedy to nagrywamy, całej rozegranej pierwszej kolejce fazy grupowej. Mamy za sobą już niemal wszystkie reprezentacje zaprezentowane. Mówię niemal wszystkie, bo zostały cztery ostatnie mecze w momencie, kiedy się nagrywamy. I kluczem doboru tak realnie były te, że były te państwa, wykonawcy z tych państw, którzy zapadli nam w pamięć. Tak się złożyło, że obydwaj przynieśliśmy jedynym krajem, który się nam tak realnie pokrywa i to pokrywa większym stężeniu minutowym, jest Iran. Pogadamy sobie o Iranie za chwilę, ale performa, audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.
0: No Iran to jest taka historia, która zasługuje nie tylko na z racji samej sportowej postawy jako takiej na pochwałę i na zapamiętanie po tym pierwszym meczu na mundialu, ale też no nie ma co ukrywać z racji tego, jak oni mają podgórkę ze względów politycznych. Przez fakt tego, że to jest reprezentacja, która jest skoszerowana w Meksyku, grając mecze w Stanach Zjednoczonych. Przecież ci ludzie muszą od razu po meczach. Była chyba taka sytuacja bezpośrednio po tym spotkaniu z Nową Zelandią, że oni nie mogli nawet przeprowadzić regeneracji w Stanach Zjednoczonych, tylko ich po prostu pognali z powrotem do Meksyku, a są odległości mimo wszystko dość konkretne. Także no nie dość, że oni pewnie mają głowy zupełnie gdzie indziej, że środowisko jest im kompletnie nieprzyjazne, no to na ten moment doskonale się zaprezentowali i muzycznie też dowożą, bo to jest bardzo bogaty rynek.
1: Tak, chociaż to jest akurat jedyny wypadek, jestem tego prawie pewny, że mam dwa zespoły, które zagrały w tym samym meczu. Ale też dlatego, że to był po prostu bardzo dobry mecz, a takich meczów, które byłyby na tyle zacięte, że obie strony strzelają, obie mają dużo szans i sytuacja się dynamicznie zmienia i też jest na dużej intensywności, wcale nie ma tak dużo na tym mundialu, no bo chyba nie możemy powiedzieć, że Wyspy Zielonego Przylądka, które w całym meczu miały trzy kontry, czy to był jakiś bardzo intensywny mecz?
0: No w obronie niskiej, nie? W sensie linia defensywna miała pewnie sporo do zaoferowania, natomiast ci ludzie z przodu w dużej mierze jednak byli bezrobotni. No.
1: No a Hiszpania też pokazała się z bardzo słabej strony i to się po prostu źle oglądało. I to był naprawdę słaby mecz moim zdaniem. Także raczej takich sytuacji nie będzie. Gwoli formalności Iran ten swój mecz zremisował 2-2 i było to naprawdę dobre spotkanie. I w przypadku Iranu to jest też rynek, który rzeczywiście nie jest jakiś zupełnie anonimowy. Nie miałem jakiegoś większego problemu z wyborem nazw, co w niektórych przypadkach mogłoby się wydarzyć. Też nie chciałem na ostatnią chwilę specjalnie pod audycję czegoś słuchać. W przypadku Iranu wybrałem dwóch wykonawców. Pierwszy to Melody Ghazal, która ma mieszane korzenie duńsko-irańskie. Jedyna płyta Idol Melodies, zresztą to jest debiut, który jest art popem, ale też są tu mrugnięcia do trip-hopu i R&B. Także jest to granie dosyć retro, no nie do końca jest nowoczesne. Produkcja jest rzeczywiście nowoczesna, ale to bardzo dobra płyta. Raczej nie będzie już okazji, żeby do niej wrócić. Pozwoliłem sobie na sięgnięcie po dwa utwory, Destinies and Melodies i Numb. Druga rzecz to pochodzący z Teheranu Mentrix, natomiast pochodząca z Teheranu Mentrix, która urodziła się w Teheranie, ale obecnie z tego, co się orientuję i o ile mnie internet nie okłamuje, no bo z tą wiarygodnością informacji w internecie jest teraz bardzo, bardzo źle. Co już było źle wcześniej, a to, ile jest modeli sztucznej inteligencji działających naraz, pogorszyło sytuację. No to tutaj mamy do czynienia z artystką działającą w tym momencie w Berlinie, co z pewnością zdynamizowało karierę. Jedyna dotychczasowa płyta długogrająca, czyli My Enemy, My Love. No i tutaj mamy do czynienia, tak jak tam mieliśmy trochę trip-hopu i R&B, to tutaj mamy ewidentne motywy muzyki perskiej, czego no w zasadzie powinniśmy się spodziewać po muzyce z Iranu, a czego nie zagrałem, wybierając pierwszą z tych propozycji.
0: Tak, a propos muzyki perskiej, jeżeli ktoś już słucha nas jakiś czas, nie, a raz na powiedzmy plus minus 2 lata, bo on w takich mniej więcej interwałach wydaje albumy, lubię sobie zagrać Sabę Alizadeha, bo doceniam bardzo to, jak to jest poszukująca muzyka. A propos tej muzyki perskiej, no tam jest właśnie bardzo dużo wątków w tle, pomimo tego, że to jest ambient, wątków w tle opartych o tradycyjne instrumenty irańskie, takie jak chociażby tutaj podpowiada mi w pierwszej kolejności jego biogram Kemanche, czyli coś takiego, co jest jakimś takim, powiedzmy, pokrewnym kuzynem skrzypiec, instrument smyczkowy, który jest stereotypowo irański. Sabah Alizadeh to jest w ogóle życiorys irański w ostatnich latach, taki w soczewce wręcz. Człowiek, który od 3 lat mieszka poza Teheranem, z przyczyn wiadomych, nawiązuje w swojej muzyce dość mocno do tej sytuacji politycznej. Ja wybrałem 2 numery z debiutu, kiedy jeszcze nie było tak gorąco, jak było w tym momencie, jak mamy w tym momencie, o czym mówiliśmy wcześniej, z albumu Scattered Memories, tytułowy, a także numer Colors Wow Me Teheran. I jeden utwór pani Lily, mówię pani Lily, bo czytam też Lili nawet, w zależności od tego, jak to się odmienia w tych językach. Pani Lina ma bardzo, można powiedzieć, wręcz stereotypowo komicznie brzmiące w tych realiach nazwisko Lila Arab i gra muzykę, która to może nie jest jakaś zachwycająca sama w sobie, jest po prostu dobra i tyle, ale która po prostu rymowała mi się z tym, że tego Sabę chciałem przynieść. To jest inditronika, wątki elektroniczne, raczej takie poszukujące z jakimiś lekkimi elementami trip-hopu. 4 płyty na koncie, przyzwoicie oceniane i też ilościowo całkiem nieźle oceniane, bo debiut Like Weather z ujmująco zresztą amatorską układką, na której na białym tle po prostu jest wycięta pani Lila na motorze. Polecam serdecznie. Na popularnym portalu Rater Music to są rzeczy oceniane ilościowo po 500 noc, jak na artystkę, o której przed tą audycją nie słyszałem. To jest całkiem sporo. Wybrałem rzecz z epki o dwuznacznym dzisiaj tytule z racji na elektronikę i na to, co nas otacza, epki Soda Stream, 99 rok, bezpośrednio po debiucie wydana rzecz, bardzo, bardzo przyjemna, nic może specjalnego, ale było dobrze, było mi dobrze, kiedy tego słuchałem.
1: To wejście nie zawierało lokowania produktów.
0: Tak, wbrew pozorom nie zawierało lokowania. Zwłaszcza, że SodaStream jest z tego, co się orientuje. I sprawdzałem nawet, mając ten utwór na liście. Nie chciałem do tego nawiązywać, ale w takim razie muszę. To jest firma w ogóle, która ma korzenie w kraju, który leży tam, gdzie chce. Więc tym bardziej nie chcę lokować tego produktu, więc nie zawierało.

0: Był dość długi set irański, ale z Iranem grała też Nowa Zelandia. I to był jeden z tych takich, powiedzmy, teoretycznie mniej seksownych spotkań pierwszej kolejki, w czym też miała swój udział pora, bo to akurat w Polsce było chyba o 3 w nocy grane. Natomiast tak realnie myślę, że to było jedno z ciekawszych starć pierwszej kolejki mundialowej i mimo tego, że ja nie wziąłem nic nowozelandzkiego, to kompletnie się nie dziwię, że poszedłeś tym tropem.
1: No ja wziąłem właśnie dlatego, że to było jedno z najlepszych spotkań, a po drugie uważam Nową Zelandię za jeden z najbardziej niedocenionych krajów, biorąc pod uwagę ile ciekawych nazw. Szczególnie z muzyki alternatywnej pochodzi z Nowej Zelandii. Ona zawsze gdzieś niknie pod wielkim cieniem Australii, a jednak tych szczególnie zespołów nowozelandzkich dobrych jest naprawdę sporo. Rzadko one do nas docierają jednak ze względu na logistyczne problemy, z jakimi wiąże się dla zespołu nowozelandzkiego przyjechanie do Europy. Jednak to są koszty bardzo, bardzo duże. No i sięgnąłem po 3 wykonawców. Wax Chattels, Noise Rock i Post Punk. Zespół, który wydał 2 płyty debiutancką o tym samym tytule, co nazwa zespołu, czyli Wax Chattels. I Klot z roku 2020 i póki co nic poza tym, ale sprawdzałem to, wydaje się, że dalej istnieje, tworzy i być może kiedyś wyda swój nowy album, na co czekam. I trochę mamy tutaj zabaw bardziej elektronicznych, synth-punkowych, trochę rytmiką też różnych pogrywek, no i mamy też zabawy dynamiką, także wszystko to, co ja lubię w takiej muzyce, nie jest jednostajnie, dużo się dzieje, a też no, nie ma ADHD muzycznego, które czasami w przypadku takiej muzyki potrafię jednak przytłoczyć. No i 2 pozostałe propozycje to są już rzeczy z innej półki stylistycznej. Po pierwsze reprezentant sceny indie popowej nowozelandzkiej, która naprawdę ma dużo do zaoferowania, ale większość z tych rzeczy to są bardzo mało znane kapele na naszym rynku. Zespół Polka dot dot dot z płyty Love Letter to New Zealand. Ciężko coś bardzo nowozelandzkiego jak taka płyta. No, wyobrażam sobie tylko jedną rzecz, która była bardziej nowozelandzka, gdyby jeszcze kiwi się pojawiło. Ptak kiwi albo w trackliście do tej płyty, albo na okładce. Nie ma kiwi, okładka jest kartonowa, mamy dużo otworów, ładne melodie, utwory poświęcone lasom deszczowym, oceanowi, czy uśmiechaniu się. Bardzo nowozelandzkie podejście do życia. Jest to sympatyczne i dobrze się tego słucha. No i ostatnia to zdecydowanie najbardziej mainstreamowa propozycja z tego, co dzisiaj graliśmy. Nowa płyta Aldous Harding, która została, no, która jest dosyć świeża jak na rzeczy, które gdy jednak przygotowujemy jakiś temat, to rzadko gramy nowości. Tutaj mamy do czynienia z nowością, która ukazała się miesiąc temu z hakiem, więc można się już z nią było trochę osłuchać. Melancholijne, popowe piosenki z jakimś tam liźnięciem psychodelicznym. Nie jest to psychodelia jakaś bardzo mocno obecna na tej płycie, ale ona się zaznacza w kilku utworach i

Słowem, jeden z najdłuższych dni w roku, no i przy okazji miny Jana, czyli noc świętojańska, jakby na to nie spojrzeć. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że Jan, Danuta i Janina obchodzą dzisiaj miny, a także Milia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz i Jan Chrzciciel. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji w Europie to norma, gdzie indziej różnie. A poza tym Dzień Przytulania. Moi drodzy, w związku z tym, no cóż, ja wam chyba nie muszę mówić jak i gdzie i kiedy i z kim. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, czyli rozrywkowe, jakby na to nie spojrzeć, to myślę, że taką propozycją w sam raz to będzie koncert, który jutro rozegra się w Hyde Parku. O 20:00 Thai Boy Digital będzie koncertować. A jakby co do czego, to również, znaczy tak, Hyde Park o 20:00, natomiast o 19:30 w klubie RE Madeleine Goldstein koncert będzie miała, w związku z tym też możecie się tam ewentualnie wybrać. To jutro oczywiście. No i propozycje kinowe, a skoro tak, to myślę, że dobrą propozycją będzie, no tak nieszablonowo troszeczkę, najnowsza odsłona Toy Story 5, w której to zabawki wracają, a będzie to oczywiście kolejna produkcja Disneya i Pixara. A można jeszcze dodać, że technologia się tutaj coraz większa pojawia wśród zabawek, no będą miały coraz większe i trudniejsze zadania. A film do obejrzenia w multikinie jutro o 16:45 lub 17:30 oczywiście serdecznie Was do niego zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to dodam, że trwa rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej, a przygotowanych jest ponad 40 kierunków studiów i 4,5 tysiąca miejsc. Jednym słowem, dużo, dużo. Wszystko to oczywiście bardzo rozrzucone w czasie, no bo nabór na większości kierunków potrwa do 17 września. Przy czym na architekturze do 11 czerwca, a na wzornictwie przemysłowym, inżynierii wzornictwa przemysłowego do 14 września. Natomiast istotniejsze jest to, że nie jest to tak, że będziecie składali cały czas w tym czasie wnioski i dopiero na koniec przyjęci. Nie, moi drodzy, będzie to rozpatrywane symultanicznie w kilku turach. No i właśnie do 17 września będą ostateczne listy przyjęć wywieszone, moi drodzy. Jednym słowem, no, nie warto odkładać, a ja przypominam, że to ostatni rzut, aby w pierwszej turze ewentualnie się postarać. No, to podstawowa informacja, a ja podpowiem, że na Politechnice studiować warto. W końcu dalej jesteśmy jedną, no przynajmniej przyzwoicie lokowaną uczelnią techniczną w Polsce, a mamy kierunki, które lokowane są na najwyższych pozycjach. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, mogę podpowiedzieć, że słuchać nas można na dwa sposoby. Jeżeli mieszkacie na akademiku i macie działający głośnik w pokoju, wystarczy go włączyć i oczywiście wszystko będzie słyszalne. A jak nie, to zawsze możecie wejść na internet. No a jeżeli mieszkacie poza akademikiem, to innej opcji również nie macie. Tam wchodzicie na stronę www.nowinki.pk.edu.pl, klikacie przycisk włącz radio, no i w zasadzie później wszystko po naszej stronie, bo my oczywiście sygnał podamy. Będzie ciekawa muzyka, fajne informacje. No a poza tym oczywiście dobra atmosfera. To wszystko w Radiu Nowinki. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro, tuż po 9:00 poranek w Nowinkach, wieczorem inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj już za chwileczkę Kultywator, w którym tradycyjnie kultowywać będzie Tomek. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. W każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy. No jeżeli nie oglądacie Mundialu, to tym bardziej miło mi, że zgodziliście się odwiedzić nasze radio i słuchacie naszego programu. A witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje, poprowadzi. Dzisiaj w programie o sporcie coś niecoś pewnie też się pojawi, ale to tak mimochodem i w przelocie. Natomiast na pewno będzie dużo o wydarzeniach kulturalnych, czyli jak zwykle na początek troszeczkę informacji odnośnie tego, co ciekawego w najbliższych dniach będzie się działo w Krakowie i nie tylko w Krakowie, to też trzeba zaznaczyć. Będzie o premierach filmowych, które będą miały miejsce w nadchodzący weekend, także już możemy zaczynać, no bo w piątek to w sumie już weekend, nie? No to właśnie wtedy tradycyjnie odbywają się premiery na ekranach kin w Polsce. No i tutaj chyba nic dodać, nic ująć w tym zakresie nie mogę. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, bo sporo się tam ogląda. Tym bardziej, że to akurat tymi zachodów w sumie wymaga, no poza tym, że stały abonament, no ale biorąc pod uwagę, że kina też nie są najtańszym miejscem spędzania czasu, jest to jakiś tam krok w tył, jeden krok naprzód, a cztery w tył, tak w którejś piosence kabaretowej było. No i będzie oczywiście o propozycjach, w zasadzie będą propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizji publicznej, czyli powiedzmy, jak macie sprawny telewizor czy dekoder, no to wszystko będzie do załatwienia. No i będzie oczywiście również muzyka, a jeżeli chodzi o to, no to sobie tak pomyślałem, że dzisiaj po polsku będziemy grali, no bo tak jakoś mam nastrój bardziej utożsamiany z tym miejscem, z tym czasem, z tym krajem. Jednym słowem, na początek Ania Karwan. No i taka dedykacja troszeczkę dla was poniekąd, a może i dla mnie trochę.

Ania Karwan i słucham się w radiu co tydzień. Mam nadzieję, że to grono takich, którzy słuchają mnie, a i nie tylko mnie, co tydzień, a nowinek codziennie, to jest oczywiście coraz więcej. I to tak abstrahując od innych rzeczy oczywiście, takie życzenie, myślę, że jak najbardziej adekwatne do sytuacji. Pozdrawiam was wszyscy, moi drodzy słuchacze. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę, że jakby co do czego, to jutro w klubie Studio ostatnie disco w tym roku akademickim, to 22, jakby co, także podejść oczywiście można, zapraszam wręcz. A jeżeli chodzi o inne miejsca, no to moi drodzy, sporo się tu i ówdzie dziać będzie, w związku z tym może zaczniemy po kolei. Jutro w klubie Re o godzinie 19.30 Madeleine Goldstein koncertować będzie. Troszeczkę New Wave'u będzie grane, jeszcze Dream Popu, Dark Wave'u. No, jednym słowem, będzie głos, piękny kobiecy głos zresztą. Tieboy Digital w Hyde Parku, to akurat troszeczkę rapu będzie się rozgrywało. Hyde Park na Kamiennej o godzinie 20.00 w zaścianku zespół Groza. Niemiecka groza zresztą, ale to już jest jakby jedna sprawa i jest to jedyny koncert w 2026 roku, przynajmniej ten w Polsce. No to można podejść, że black metal będzie rozmiewał tam mocno i wyraźnie. Festiwal 2006, inauguracja projektu z okazji dziesięciolecia festiwalu, odbędzie się od piątku, a potrwa to oczywiście do końca przyszłego tygodnia, czyli do 5 lipca, także można podchodzić. A w klubie Płaszów z kolei pod Baobami festiwal, z kolei wydarzenie weekendowe, no bo 26 piątek, sobota, niedziela. Natomiast za ścianku 26, jak już tutaj jesteśmy, Bulls and Glory, tudzież Beer i Pils, czyli będzie ostrzejsze brzmienie i to dosyć dużo. W klubie Re pasem po czole, a będzie rozgwiazda. Jednym słowem, będzie na pewno mocno i ciekawie. Artefakt Music, no taki zestaw jak najbardziej się chyba pojawić może. Nie żebym zachęcał, ale w sobotę między 14 a 22 będzie trzecia nowochódzka parada dresów. No tak jak mówię, nie żebym zachęcał, ale na Jana Pawła II 232, czyli w okolicach jak rozumiem NCQ, także spoko loko, no jak ktoś się poczuwa, to spokojnie wystąpić może. Jeżeli chodzi o koncerty, to uwaga, Okrut Botaniczny Piwnica mówi. Koncert wykonawców w piwnicy, tutaj chyba nic niezwykłego, ale miejsce jak najbardziej niezwykłe, bo Ogród Botaniczny, ulica Kopernika. W zaścianku z kolei na niedzielę Nuns Lukather, czyli Devil Metal, pioner Devil Metalu, no może się dziać to mocno. A już od niedzieli startuje Summer Jazz Festival, niedzieli od soboty oczywiście, Summer Jazz Festival, i to do końca sierpnia będziecie mogli wybierać różne zestawy. No i właśnie, start z przytupem, moi drodzy, bo 27 w sobotę w Ajse Kraku wystąpi Pat Metheny, moi drodzy. To nawet jeżeli nie gustujecie w muzyce jazzowej, to jest to akurat wykonawca, którego po prostu wypada przynajmniej posłuchać, się odnieść do tego, czy nam to odpowiada, czy nie. Natomiast w klubie Re na sobotę Paul Soja i Reundet będą koncertować, czyli no tak dźwięk niskobudżetowy wegaństwa, zresztą grzybów na ścianach i jeszcze paru innych rzeczy. Bal Nocy Letniej to Narodowy Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej was zaprasza, i to akurat od 27 do 28 czerwca
o godzinie 21:00. One Republic, koncert w Tauron Arenie, moi drodzy. To 30, zapamiętajcie tą datę, bo to jest w tym momencie data, którą trzeba po prostu pamiętać. Wtorek o godzinie 18:00. One Republic w Krakowie i w Tauron Arenie, także można do tego podchodzić. NHFest z kolei, czyli w NSEK-u od 1 lipca do 31 sierpnia, koncerty letnie jak najbardziej. A ci, którzy jeszcze nie odreagowali po ostatniej informacji, co prawda to już tak z pewnym wyprzedzeniem mówię, ale no, mówiłem o One Republic, a tutaj w Tauron Arenie dwa dni później dosłownie, uwaga, uwaga, Ricky Martin koncertować będzie. Jednym słowem, latynoska muzyka, a w zasadzie brzmienia, które w tych klimatach akurat się obracają i które po prostu czasami pasuje posłuchać. To wszystko oczywiście w nadchodzącym tygodniu. No, sporo się tego nazbierało. Aha, i jeszcze jedna sprawa, która może się wam spodobać lub nie, ale do 5 lipca możecie oglądać wystawę rysunków Salwadora Dali, czyli Salwador Dali w Niepołomicach. To w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa na ulicy Zamkowej 4 w Niepołomicach. Pamiętajcie o tym. No i Summer Music Festival w Wieliczce to jeszcze no wszystko przed nami, bo od paru dni już to wystartowało, w poniedziałek mniej więcej, a potrwa no prawie że do końca września, co prawda nie będą to koncerty oczywiście dzień w dzień, ale mimo wszystko powinniście brać pod uwagę, że coś takiego się dzieje. No i jeżeli chcecie tak kultury ludowej troszeczkę łyknąć, to podpowiem, że uwaga, uwaga, Wielkowiejski Targ, czyli Wielka Wieś zaprasza na targ Wielkowiejski zresztą. No i powinienem chyba jeszcze dorzucić, że będzie to porozrzucane troszeczkę w terenie, po całej gminie oczywiście. A skoro tak, no to dodam, że na czerwcowe wydarzenia, czyli 27-28 czerwca, Szyce was zapraszają, także można już chyba tutaj się w jakimś stopniu do tego ustawić i przygotować. Czy jeszcze coś pominąłem? Aha, tak, no festiwal MLG w Michałowicach to również będzie okolice krakowskiej. 28, czyli jak najbardziej weekendowo, bo w niedzielę możecie się tam wybrać i pooglądać. No a poza tym przypominam, że jakby co do czego, to trwa oczywiście lato w Muzeum Żub Krakowskich, a tam wiele ciekawych rzeczy. No zapraszam również do Bochni, tam nowa scenografia, że tak powiem, będzie robiona na powierzchni, czyli Bochnia będzie troszeczkę ładniejsza. To głównie dzięki studentom Politechniki, którzy przygotowali studium nowego zagospodarowania terenów miejskich w Bochni. Oj, zagadałem się, moi drodzy. Skoro tak, no to tak, była Ania Karwan, no to no właśnie, niech będzie plan awaryjny, Landberry.

No, moi drodzy, zaziajałem się troszeczkę, ale mam powód, jak najbardziej. A my przechodzimy do filmów, które będą premierami w nadchodzących dniach, w nadchodzący weekend. Na początek koniec imprezy. Czarna komedia, w której to młoda para jedzie do rodzinnej willi na południu Francji. Chcą spokojnego odpoczynku, trochę luksusu, a na miejscu okazuje się, że no powiedzmy będzie troszeczkę konfliktu i niezrozumienia. To tak dla wyjaśnienia, film chyba zdążyłem powiedzieć, albo i nie, belgijsko-francuski, także zapraszam, próbuję sobie przypomnieć, kogo możecie znać, chyba Ramzeja Bedia. Laurę Calami na pewno też. Jednym słowem, moi drodzy, lećcie, bo się będzie akurat na pewno dobrze, ale to bardzo dobrze oglądało. Kolejna propozycja, Mi Amor, francuski zresztą, thriller dla odmiany. Mamy panią, na Wyspach Kanaryjskich znika jej najlepsza przyjaciółka, skądinąd młoda DJ-ka, no i rozpoczyna desperackie poszukiwania, które osłaniają mroczne tajemnice Wysp Kanaryjskich. Zresztą tak na marginesie, niedawno była akcja pod tytułem Poszukiwania Polki, która również na tych wyspach nagle zaginęła, no ale to to jeszcze na ekranizację filmową na pewno nie trafiło. Kolejny film, Krwawe polowanie, film amerykański, troszeczkę horror, troszeczkę thriller, troszeczkę komedia. Zestawienie powiedziałbym odjazdowe, oldschoolowe albo jeszcze cokolwiek innego. Mamy troszeczkę krok wstecz, 1986 rok, świat pędzi ku krawędzi, w Czernobylu dochodzi do najgorszej katastrofy nuklearnej w historii, a 20-letni Mike Tyson brutalnie nokautuje rywali, zostając mistrzem. Jednym słowem, to osnowa czasowa, a jeżeli chodzi o kwestie... właśnie lista szlaszerów, niech będzie, no. W każdym razie mamy film, który ma swoją osnowę, natomiast troszeczkę chyba do piątku 13 możemy to porównać, natomiast czy to się akurat sprawdzi, no zobaczymy. Piątek 13 mimo wszystko klasykiem został, tak na marginesie. Kolejna propozycja, thriller francuski, znowu zresztą Guru. Mamy charyzmatycznego trenera rozwoju osobistego, który no powiedzmy ma troszeczkę kontrowersyjne praktyki, a w związku z tym zaczyna budzić pewną formę niepokoju władz. Czy będzie to miało takie czy inne przełożenie, czy będzie to również no w jakiś sposób uzasadnione? Macie szansę obejrzeć Guru w kinach już od piątku, także będzie można to porównać z własnymi zestawieniami. Animacja, ale familijna taka bardziej, czyli niekoniecznie dla najmłodszych, zresztą koprodukcja hiszpańsko-polsko-turecka, Chłopiec na krańcach świata. Mamy chłopca, który rozumie mowę zwierząt, ale nie potrafi dogadać się z własnym bratem, ale zmusza ich jednak do współpracy, gdy pewna mityczna istota odbierze duszę ich siostrze. Jednym słowem, rodzinna prawie że tragedia, no i oczywiście konieczność współpracy między dwoma troszeczkę skonfliktowanymi ośrodkami władzy. Czy ja nie mówiłem coś o sytuacji politycznej w Polsce? Nie, mówiłem o filmie, moi drodzy, zresztą animowany, w związku z tym Chłopiec na krańcach świata jak najbardziej do obejrzenia. Podkreślam, koprodukcja hiszpańsko-polsko-turecka, jako ciekawostka oczywiście. Kolejny film, Takie jest życie, film włoski. Dolce Vita chyba powinno być jakoś tak, ale w zasadzie La Dolce Vita, ale Takie jest życie to akurat tytuł, komediodramat. Mamy Sardynię, mamy pasterza, który na tej Sardynii wypasa po prostu, no i mamy prezesa firmy deweloperskiej. No i właśnie ci dwaj napotykają się nawzajem. W każdym razie ten ostatni przedstawia ofertę kupna ziemi rolnika, no i w jakim stopniu i dylematy, i kwestia tradycji. Ja z deweloperami to akurat w Krakowie
Tak różnie bywa, no zresztą jakbyście się przejechali gdziekolwiek, gdzie wstawiają kolejne plomby, nawet z tego co zauważyłem na Starowiśnej właśnie budują nowy budneczek, jak to wcisnę i tam nie wiem, ale budują moi drodzy, w każdym razie betonowali jak tam ostatnio przejeżdżałem. No i ostatnia propozycja, jak najbardziej super akcja, fantastyka moi drodzy, amerykańska, a to wszystko oczywiście ekranizacja komiksów, czyli DC Świat, a mamy tutaj historię Kary Zor-El i Mrocznych Początków, zanim w końcu dotarła na Ziemię. Jednym słowem, moi drodzy, super bohaterowie, znowu w akcji Supergirl, do obejrzenia będzie już od piątku, oczywiście zapraszam. No właśnie, czułem miejsca. No niech będą czułe miejsca, w końcu o to chyba w tym wszystkim chodzi.

No i przyszła kolej na serwisy streamingowe. Zaczynamy od HBO Max i to nie bez kozery, moi drodzy, bo od przedwczoraj Ród Smoka, pierwszy odcinek trzeciej serii się pojawił, także też. No i poza tym Ród, który zbudował Smoki, też trzecia seria, odcinek pierwszy, dwie premiery, ale to od dwóch dni. Dzisiaj na ekranach, a w zasadzie na serwerach, są dostępne już Stół Powitalny i Boomerang, tudzież Jajo Larwa Motyla. Natomiast na jutro można się chyba zapachu kobiety spodziewać. Doskonała rola, moi drodzy, Al Pacino, myślę, że oglądać się będzie doskonale, przynajmniej doskonale. Dodatkowo jeszcze Agentka, Złoto i Beskitu. Na pojutrze, to jest na piątek, Stoker, Klika i Księgowy, tu jest Księgowy 2, czyli prawie że seria, a 27 czerwca, to już jest oczywiście bardziej weekendowo, bo w sobotę Życie Larry i Pogoń za nieszczęściem, a dodatkowo Daria and the Red Book i Co ci jest dziewczyno. Natomiast, o właśnie, Evil Lies Here, to akurat na przyszły tydzień, na wtorek, do obejrzenia będzie na HBO Max, oczywiście podpowiadam. Czy coś jeszcze tutaj przeminąłem, co wymagałoby wspomnienia? Jeżeli chodzi o HBO Max, chyba nie, natomiast przerzucamy się na, uwaga, Prime Video. A tam, no myślę, że podkreślenia wymaga to, że już pojutrze, moi drodzy, na 26 Driver's Ed, serial, w którym, no powiedzmy, grupa nastolatków kradnie samochód do nauki jazdy, no i chce pomóc koledze odzyskać ukochaną. Czy się uda? No musicie to sprawdzić w własnym zakresie, no bo co wam będę tutaj wrzucał albo narzucał, moi drodzy, także będzie się oczywiście sporo działo. Dziś tam jeszcze chyba powinienem przypomnieć, że jest Farma Clarksona cały czas dostępna, także tego, no i cała masa innych propozycji, które już gdzieś tam w tle się pojawiły. Aha, pojutrze World Raider, czyli Decide to Survive, sezon pierwszy będzie jeszcze do obejrzenia, także no, przygotujcie się. Kolejny zestaw Disney Plus, moi drodzy, tak na marginesie, to dzisiaj ważkie wydarzenie. Mówiłem o Rodzie Smoku na HBO, a na Disneyu, moi drodzy, uwaga, od dzisiaj Avatar Ogień i Popiół jest dostępny, także możecie sobie Pandorę pooglądać z bliska i w każdym szczególe. Na pojutrze przewidziana jest premiera piątego sezonu The Bear. No i tu uwaga, prawie że finał, czyli będzie kontynuacja, jeszcze nie wiem, natomiast okazuje się, że Carmi rzuca branżę i zostawia restaurację, a to oznacza, że pozostali muszą coś z tym fantem zrobić. Czy im się uda? No, musicie to sobie obejrzeć i ewentualnie mi to opowiedzieć, bo to będzie na pewno bardzo, bardzo kluczowe i istotne pytanie oczywiście w tym całym zestawieniu. Jeżeli chodzi o Netflixa, bo to zostawiamy na koniec, to w przypadku propozycji licencyjnych od piątku będzie do obejrzenia Noc w Muzeum i Noc w Muzeum 2, tudzież Noc w Muzeum Tajemnica Grobowca. Trzy propozycje. Natomiast dzień później, bo to już jest na sobotę, Miami Vice w nowym wydaniu też do obejrzenia. Jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to przypominam, że od wczoraj Ryan Hamilton, This Just Hit Me, do obejrzenia, natomiast dzisiaj Ręka Dantego już weszła, tudzież Inna Ja, i to sezon trzeci do obejrzenia, tudzież Amerykański Eksperyment. Jutro z kolei Avatar, Ostatni Władca Wiatru. Film, skądinąd sympatyczny był, a jak to się uda, no zobaczycie. W sobotę Chris i Martina, Ostatni Set, możecie się domyślać, że chodzi o znanych
tenisistów, których ja wiem, a wy możecie się domyślić, ewentualnie próbować obejrzeć, to sami zrobicie dobry uczynek i będziecie wiedzieli. Braciszek również od soboty dostępny, nie, od piątku oczywiście. No i Pokémon Horyzonty, cały sezon trzeci, Wschodząca Nadzieja, część trzecia, również od piątku, tudzież reaktywacja agenta Kima. Dodam jeszcze, że oczywiście jest parę innych rzeczy, które od paru dni oczywiście są, bo chociażby Meksyk 1986, nie ukrywam, że aktualnie w Meksyku znowu Mistrzostwa Świata są, także możecie się do tego jak najbardziej przymierzyć. A poza tym kuźnia piłkarskich talentów. To tak, żeby być w nastroju i adekwatnie do tego, że w końcu mamy kolejne Mistrzostwa Świata. Właśnie, będzie również męskie granie, tak na marginesie.

No i zaczynamy o propozycjach filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych serwisach. Kanałach telewizyjnych oczywiście. Skoro tak, no to już lecimy. Jakby co do czego, to dzisiaj World War Z, czyli znowu zombie w akcji i brat, który będzie starał się rozwiązać te dylematy. Skądinąd TVN 23, natomiast nieco wcześniej Volta, komedia kryminalna o Brunie Wolcie, skądinąd polska produkcja, który akurat nie ma sobie równych w rozwiązywaniu zagadek, to 22.30 na Polsacie dla odmiany. Na Pulsie z kolei Tajniak o 22.20 będzie, także myślę, że też się spodobać może. A jakby co do czego, to uwaga, Obrońca o 23.00 na TV4, tam chyba Lundgren występuje, ale głowy za to nie dam oczywiście. Natomiast Wspomnienie lata na TVP Kultura będzie do obejrzenia, polski film z 2016 roku. Chłopak i mama na wypoczynku, urlopie. Jednym słowem, coś ciekawego. 21. Myślę, że blisko, ale do obejrzenia jak najbardziej, moi drodzy. Jeżeli chodzi o jutro, czyli na czwartek, to po pierwsze Kingsman, pierwsza misja. Początek serii, jakby nie było, 22.30, nawet jeżeli nie chronologicznie, to akurat też warto o tym pamiętać. Na TVN-ie z kolei o 22.00 Nie wszystko złoto, co się świeci, amerykański film, amerykańska komedia, która, no myślę, że wielu się spodobać może. Natomiast uwaga, na Pulsie będzie maraton jutro. O 20.00 Igrzyska Śmierci w Pierścieniu Ognia, a zaraz później o 23.00 Igrzyska Śmierci Kosogłość część pierwsza. Jednym słowem, długo, dużo będzie do oglądania, jakby co. Przypominam o tym. Natomiast, to uwaga, na Super Polsacie o 23.00 Escape Room, najlepsi z najlepszych, też chyba się wam spodobać może, natomiast jakby co, mogę chyba już podpowiedzieć, że tak, Wspomnienie lata, jakby co dzisiaj wam wypadło, na Kulturze jutro o 23.05 będzie do obejrzenia, a nieco wcześniej Korczak. To akurat historyczne, doskonała rola Przoniaka, także też polecam, no bo Januszu Korczaku można dużo pięknych rzeczy poopowiadać. Jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, to Van Helsing na Polsacie będzie o 22.55 do obejrzenia, natomiast na TVN-ie 22.50 Epidemia strachu. A uwaga, na stopklatce będą Szczęki. Niedawno przy okazji Stevena Spielberga mówiłem również o Szczękach. No a tutaj Szczęki w tej wersji z 1975 roku o 22.25 na stopklatce. Myślę, że godne polecenia, bo to się naprawdę zawsze doskonale ogląda. Stan oblężenia na TV4 o 22.05, czyli Tom Clancy w akcji będzie akurat działał. No i uwaga, Dzień Bastylii, to będzie na TVN7 o 22.20. Natomiast z takich ciekawostek, tak, Korczak to podpowiem na Kulturze o 23.45 w piątek, ale ja polecam na TVP Historia, Samowolka będzie powtarzana, to jest z 93 roku film, także myślę, że spodobać się wam może, no skądinąd fabuła się nie zastarzała, to mogę chyba na spokojnie wam przekazać w ten sposób. Teraz uwaga, sobota, rozszerzamy oczywiście propozycję, no bo trzeba zaproponować również coś, aby zagospodarować czas najmłodszym, bo oni akurat przecież w sobotę będą mieli pierwszy dzień wakacji. W piątek świadectwa, w sobotę pierwszy dzień wakacji.
TVN7, Psy i koty o 7.55 będą do obejrzenia. Natomiast jakby coś i by ktoś wolał bardziej ostre, fantastyczne wręcz wydarzenia, to Hellboy na TV6 również o 7.55, a o 10.00 Smurfy, ale te animowane, także to się ogląda znacznie, znacznie lepiej. Wracając do wieczornych propozycji, to uwaga, Bez litości 2 będzie na Polsacie o 22.55, natomiast nieco wcześniej, bo o 22.20 był sobie chłopiec, komedia amerykańsko-brytyjsko-francusko-niemiecka sprzed 25 lat, ale ogląda się chyba też całkiem nieźle. A ja podpowiem, że na stopklatce o 20 film, który skądinąd bardzo dobrze sobie oglądam i chwalę go sobie, czyli Vicky Dowell z Patrykiem Swayze. Film z 1989 roku. Myślę, że warto o nim również pod tym względem pamiętać, że jest to skądinąd bardzo fajnie sklecony film. No tak, walka. No i lokal, którym trzeba coś zrobić. Do kwestii klubu to jeszcze za chwileczkę wrócimy, ale to klub, który przestawia się z mordowni do bardzo ekskluzywnej, po tańców budy, właśnie tak chyba można powiedzieć. Moonfall będzie jeszcze również w sobotę wieczorem, ale to na pulsie o 21.50, a ja już w tej chwili jeszcze dorzucę wam jako propozycję, no powiedzmy, bardziej ciekawą, może nie do końca we właściwym czasie, ale na TVP Kultura o 17.35 Siedmiu Wspaniałych, ale w tej wersji podstawowej z 1960 roku się pojawi. Natomiast jak chcecie coś specjalnego, to dzięki Bogu francusko-belgijski dramat kryminalny będzie o 23.10, to tak dla utrzymania, że tak powiem, pewnej formy nostalgii. A tych Siedmiu Wspaniałych to akurat mówię, bo niedawno akurat proponowałem wam tą nowszą wersję i mówiłem, że ja osobiście wolę tą starszą. No to macie i tą starszą oczywiście do obejrzenia. Niedziela, moi drodzy, tutaj uwaga, znowu propozycje poranne, bardzo poranne bym powiedział, bo kroniki Spiderwick, przygoda, jak najbardziej na TVN7 do obejrzenia, natomiast tuż po 11 klopsiki i inne zjawiska pogodowe, to będzie na Super Polsacie. Natomiast jeszcze chyba powinienem dorzucić, że Smurfy 2 będą na Polsacie o 11.35, to tak dla nawiązania pewnej równowagi. Jeżeli chodzi o wieczór, to Bad Boys for Life 22.20 na Polsacie, natomiast Adwokat Diabła o 23.30, Keanu Reeves w młodym wydaniu z 1997 roku na TVN-ie. Z kolei na pulsie o 22.10 Bóg Zemsty, sensacja w mocnym wydaniu, także będzie się tam sporo takiego mocnego działo oczywiście. A z kolei na Super Polsacie Salt of Heaven o 21.00 Thriller też wam się chyba spodoba. Natomiast na TVP Kultura Valmont z 1989 roku, czyli no powiedzmy inna wersja Zakazanych Związków, myślę, że też do obejrzenia, klasyk jak najbardziej, długi, ale melodramat wyjątkowo do obejrzenia jak najbardziej. No uczucia, zdrady, no i powiązania, no takie historyjki oczywiście, no i oczywiście XVIII-wieczna Francja też zaprasza. No i na szybciutko to jeszcze na poniedziałek podpowiem, że Zmierzch będzie do obejrzenia o 22.00, czyli początek sagi, to na TVN-ie jakby co, natomiast Fantastyka, czyli Wielki Mur o 22.05 do obejrzenia na Polsacie będzie Chando w akcji oczywiście. Jeszcze Polsat powinienem powiedzieć, bo Zatopieni będą również o 22.00, także zapraszam serdecznie. A Valmont będzie powtarzany na TVP Kulturze o 22.25.
No dobra, miało być w tym momencie o klubach, no to będzie o klubach, no bo Kwiat Jabłoni nie tak dawno śpiewał, wzięli, zamknęli mi klub.

Prawdę mówiąc, to powiem wam, że miałem pewnego rodzaju dylematy, bo chciałem, ja w zasadzie przymierzałem się do tego, czy ewentualnie nie zapodać Shakiry jako ścieżkę dźwiękową, także mamy jak najbardziej nie. Będzie po polsku do samego końca, postanowiłem Darię Zawiałów dać, ale to właśnie, no troszeczkę wyskoczyłem do przodu, tak na marginesie przed chwilą zaczęły się mecze Szwajcarii i Kanady i Bośni i Hercegowiny z Katarem. Jednym słowem, wiele rzeczy ma się wyjaśnić, ile? 6 czy 7 minut, także spoko, dzieje się tam oczywiście. Mecze na antypodach, nie antypodach, po drugiej stronie globu. To akurat swoją drogą. A ja przypominam, że jakby co do czego, to jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9:00. Zapraszam wieczorem inżynierskie historie, to o godzinie 21:00. Natomiast dzisiaj powoli zbliżamy się do końca programu. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam. Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was przygotował i poprowadził. A ja ze swej strony oczywiście mówię do widzenia, do usłyszenia. No i Daria Zawiałow na sam koniec, tak na marginesie.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się

poszczętuj z duszy swej, by dobrodzieju nie zrobi nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się, skrętem doszczętuj z duszy swej, by dobrodzieju.

0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Nowinki. Kamil Bednarek i
1: Maciej Chwilarz.
0: Stargard Muffin. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy.

0: babičku materinu.
1: Tvoje kola zeleno!